Zadając akcent bitera, czepię ciut na skrysie. Mam ci pepek, ramera, życia. A wreszcie, gdy rama się leci, gdy nie widzę ciebie, jak już ma wyszli w nim. Maj pile do tego, tam się dusz, majk. I do rana leci, ja bym sobie rana ci. I do jutro piję, hej. I'm a fish, I should be rambling, but I'll ask you to say action beaters. You get it by my left, you get it by my right. Look at this, it's my action beaters. You're not going to talk, you're not going to talk. You get it in pity, not my guy, yeah?